Shabreka. Jalane se Abraham ni onyankopon nam te. Nokrem. Brewura de fran ka kire ne se. Mene onyankopon twie dia. Nante mene na yape. Na mema mapam Adam ne wontem. Jalane se oyie sitiem. Amen.